0: angelus na fanna
1: wana monso amen
0: woma nkose bro gwapta maria
1: owe tri mese na monso ekene maria jupta na gwesu seba merengi leading god neti bonine odia ding god na jesu maria de sonne kechwa bebe jayo kata
0: mwane edo dbo wanyi nkose bro.